0: Zwanie w Persiu, bo pani jak w jaku.
1: Ma kuca zole, ma slony czy ty owa kraki. Ma czasy klucz, stawia ukrawa.
2: Pani banka, synku glawu.
3: Gdzie jest rano, w kontraktu swetą, a ty cztąci.